0: sinua na tobi eneya
1: NTN.
2: Shut up, Sopa! Max Sopoto, babe!
0: FDA, I just...